Działa szybko, skutecznie, niszczy szczętnie, wszelkiego rodzaju

0: Mucha zawieszona na druciku przymocowanym woskiem do tułowia będzie stale trzepotała skrzydłami, jakby lecąc. Skrzydła jej przestają natychmiast pracować, gdy damy jej do trzymania w łapach mały kłębuszek paty. Do zatrzymania lotu muchy domowej wystarczy, że jeden pazurek jednego odnóża dotknie kłębka. Niektóre ćmy przybierające mocno do pnia drzewa ze skrzydłami, czułkami i odnóżami przywartymi do jego powierzchni znajdują się w stanie jakby uśpienia, z którego trudno je obudzić. Budzą się jednak natychmiast, gdy oderwiemy im odnóża od podłoża. Mrówki w czasie wędrówek z mrowiska i z powrotem orientują się według słońca. W podobny sposób orientują się w otoczeniu motyle nocne, korzystając ze światła księżyca. Długo jeszcze po zniknięciu księżyca latają one mniej więcej w linii prostej, pod stałym kątem w stosunku do niego. Kiedy jednak ciemną nocą lampa zastępuje im księżyc, zwracają się do niej w miarę zbliżania się tak, aby utrzymać stały kąt lotu. W rzeczywistości zbliżają się do lampy po spirali, co musi się kończyć kolizją z płomieniem.
1: Emitują światło.
2: Świetlik bolitofilia.
1: Świetlik lampirys poświata w ciemności.
2: Świetlik fotonus. Luminescencja w mechanizmie oddechowym. Larwy bedliszkowate.
3: Sieć lepka rozgałęziona.
2: Świecące gąsienice.
1: Symbiotyczne bakterie w komórkach. Chrząszcze.
2: Opalizujące
1: barwy na łuskach motyli.
2: Świetlik bolitofilia
1: poświata.

0: Świetlik lampirys,
1: blask w ciemnej nocy,
0: świetlik fotonizm, interferencja światła, larwy bedliszkowate
1: emitują światło,
0: świecące gąsienice, luminescencja, chrząszcz koptykopilia, sieć lepka, oparizujące barwy, świetlik bolitofilia, świecące nalsinki, świetlik lampirys,
1: najbardziej skomplikowane narządy, świetlik fotonizm, poświata w ruchu, larwy bedliszkowate, sieć lepka rozgałęziona, świecące gąsienice,
0: symbiotyczne bakterie, chrząszcze, mitochondria, światło, świetlik bolitofilia, świetlik lampirys, świetlik fotonów, larwy bedliszkowatych, świecące gąsienice, luminescencja, interferencja światła, symbiotyczne bakterie. Substancje, które emitują światło w komórkach żywych organizmów. Luminescencja rozwinęła się w procesie ewolucji. U owadów najsilniej świecące i najbardziej skomplikowane
1: typy narządów wytwarzają światło. Często obserwujemy świecące gąsienice.
0: Larwy niektórych bedliszkowatych emitują w ciemności stałą poświatę. Pająki budują lepką, rozgałęzioną sieć. Opalizujące barwy na łuskach motyli. Fluoryzujące bakterie żyjące symbiotycznie w komórkach owada.